Akemba baketa sin number. Shibakarunji. Nitipo. Order from Kigari. Ono ni DJsko. Asubiri tuli kunumirwa. Then night party. Kwa mgano wangu DJ Fanta.